0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa we czwartek, 6 sierpnia na antenie LRT Klasyka. Litewski wywiad wojskowy ostrzega przed możliwymi prowokacjami Rosji w regionie Morza Bałtyckiego. Jak powstaje piosenka i co dzieje się z nią, zanim trafi do radia lub serwisów streamingowych? O kulisach produkcji muzycznej, samodzielnej nauce, twórczych wątpliwościach i pracy nad własnym brzmieniem opowie producent muzyczny Eryk Kluk. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Litewski wywiad wojskowy ostrzega przed możliwymi prowokacjami Rosji w regionie Morza Bałtyckiego. Według informacji ujawnionych przez portal 15 minut, Moskwa rozważa przeprowadzenie ataków na infrastrukturę krytyczną z wykorzystaniem przejętych ukraińskich dronów. Informacje te potwierdził portalowi minister ochrony kraju Litwy Robertas Kaunas. Na razie nie ujawniono, jakie obiekty mogłyby stać się celem, ani kiedy ewentualne działania mogłyby zostać przeprowadzone. Według litewskiego wywiadu taki scenariusz miałby posłużyć zatarciu śladów i wprowadzeniu w błąd co do sprawcy ataku. Wykorzystanie ukraińskich dronów mogłoby pozwolić Rosji zaprzeczać, że to ona odpowiada za ewentualny atak na terytorium państw NATO. Litewskie służby podkreślają, że uważnie monitorują rozwój sytuacji i potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa regionu. Ponad 4,5 miliona euro zasiłków chorobowych nie trafiło do uprawnionych mieszkańców Litwy, ponieważ nie złożyli oni wniosku o ich przyznanie. O danych za ostatni rok poinformowała Sodra, apelując do ubezpieczonych o dopełnienie niezbędnych formalności. Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem społecznym, które z powodu czasowej niezdolności do pracy utraciły dochody. Przedstawicielka Sodry Małgorzata Kozicz przypomina, że wystarczy złożyć taki wniosek tylko raz. Pozostaje on ważny bezterminowo i nie trzeba go ponawiać przy kolejnych zwolnieniach.

zwolnieniach lekarskich. Warto przypomnieć, że za pierwsze 2 dni zwolnienia chorobowego wynagrodzenie wypłaca pracodawca, natomiast od 3 dnia świadczenie przejmuje SODRA. Zasiłek wynosi 62% wynagrodzenia stanowiącego podstawę jego naliczenia. Przyszłość dawnego Wileńskiego Pałacu Koncertów i Sportu wciąż pozostaje niepewna. Premier Litwy Mindaugas Sinkevičius przyznał, że na razie nie zapadły ostateczne decyzje dotyczące dalszego wykorzystania tego od lat nieużytkowanego obiektu. Sprawa jest obecnie przedmiotem dyskusji w Sejmie, gdzie rozpatrywany jest projekt zakładający przebudowę budynku i utworzenie w nim Muzeum Sajudisu, litewskiego ruchu na rzecz niepodległości. Jednocześnie premier spotkał się z przedstawicielami litewskiej wspólnoty żydowskiej, którzy apelują o odpowiednie upamiętnienie znajdującego się w tym miejscu historycznego cmentarza żydowskiego. Mindaugas Sinkevičius podkreślił, że znalezienie rozwiązania, które uwzględni zarówno znaczenie historyczne tego miejsca, jak i plany dotyczące przyszłego wykorzystania budynku, nie będzie łatwe. Rozmowy w tej sprawie mają być kontynuowane. Litewskie służby bezpieczeństwa potwierdzają, że znają sprawę obywatela Litwy skazanego w Rosji na rzekome szpiegostwo. Informację o wyroku wydał sąd w obwodzie kaliningradzkim, a poinformowała o niej rosyjska agencja Interfax. Według rosyjskich władz obywatel Litwy został skazany na 13,5 roku pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Sąd orzekł również przypadek telefonu oraz specjalistycznego sprzętu, który według śledczych miał być wykorzystywany do popełnienia przestępstwa. Tożsamość skazanego nie została ujawniona. Rosyjski sąd twierdzi, że mężczyzna w latach 2011-2024 zbierał i przekazywał informacje stanowiące tajemnicę państwową, które mogły zostać wykorzystane przeciwko bezpieczeństwu Rosji. Litewski Departament Bezpieczeństwa Państwa poinformował jedynie, że sprawa jest służbom znana, nie udzielając na razie dalszych komentarzy. Zmiany na litewskiej scenie politycznej. Najnowszy sondaż opinii publicznej pokazuje, że opozycyjna partia Nemuno Ušera awansowała na 3. miejsce pod względem poparcia. Liderem rankingu pozostaje Związek Ojczyzny Litewscy Chrześcijańscy Demokraci. Badanie przeprowadzono na zlecenie portalu Delphi przez pracownię Sprinter Dirimej. Drugie miejsce zajmują rządzący socjaldemokraci. Na 4. pozycję spadł opozycyjny ruch liberalów, natomiast 5. miejsce zajmują współrządzący Litewski Związek Rolników i Zielonych. Z sondażu wynika również, że pozostałe ugrupowania nie przekraczają 5-procentowego progu poparcia. Dotyczy to m.in. współrządzącego Związku Demokratów w imię Litwy, Zjednoczenia Narodowego oraz Partii Wolności. Minister środowiska Litwy Ieva Andriulaitytė odwiedzi dzisiaj teren wileńskiej sortowni odpadów komunalnych. Na miejscu zapozna się z sytuacją po przejęciu zarządzania zakładem przez Wileńskie Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami. Pod koniec lipca centrum przejęło prowadzenie zakładu od spółki Energesman, po tym jak sąd zobowiązał firmę do nieutrudniania prac związanych z gospodarowaniem odpadami. Władze chcą ocenić, jak przebiega porządkowanie sytuacji w zakładzie i jakie działania są obecnie prowadzone. Szacuje się, że na terenie sortowni może zalegać nawet 40 tysięcy ton odpadów, a straty przypisywane działalności spółki Energesman sięgają około 18 milionów euro. Kryzys odpadowy w regionie Wilna rozpoczął się po ubiegłorocznym pożarze sortowni, którego skutków do dzisiaj nie udało się w pełni usunąć. Dodatkowo sytuację skomplikowało ograniczenie spalania odpadów przez wileńską elektrociepłownię kogeneracyjną. Koniec tygodnia przyniesie na Litwę bardzo zmienną pogodę. Jak zapowiadają synoptycy litewskiej służby hydrometeorologicznej, po chwilowej poprawie warunków już po południu i wieczorem nad kraj ponownie wkroczą burzliwe chmury. Miejscami mogą wystąpić intensywne opady deszczu, silny wiatr, a nawet grad. Największego zagrożenia meteorolodzy spodziewają się na południu Litwy.

0: między innymi w okolicach Mariampola, Olity, Kowna i Wilna. Synoptycy podkreślają, że letnie burze są wyjątkowo trudne do przewidzenia, dlatego strefa najsilniejszych zjawisk może się jeszcze zmienić. W czasie nawałnic porywy wiatru mogą sięgnąć od 15 do 20 metrów na sekundę, a intensywne opady mogą powodować lokalne podtopienia, utrudnienia na drogach, łamanie gałęzi oraz krótkotrwałe przerwy w dostawach energii elektrycznej. Mimo burz pozostanie bardzo ciepło i parno. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 27-32 stopni Celsjusza. Piątek przyniesie już spokojniejszą aurę. Opady będą znacznie rzadsze, a temperatura spadnie do około 20-25 stopni. Jeszcze chłodniej będzie w weekend. W sobotę możliwe są jedynie przelotne opady, natomiast w niedzielę deszcz powinien pojawić się już tylko sporadycznie. Temperatury utrzymują się na poziomie od 20 do 25 stopni, a noce będą wyraźnie chłodniejsze. Litwa dołączyła do międzynarodowych działań na rzecz ochrony ukraińskiego dziedzictwa kulturowego niszczonego przez rosyjską agresję. Podczas wizyty w Kijowie minister kultury Łukasz Elsis potwierdził, że nasz kraj przystępuje do Międzynarodowego Funduszu Dziedzictwa Kulturowego Ukrainy, który finansuje odbudowę i zabezpieczenie zabytków zniszczonych przez wojnę. Jak podkreślił litewski minister, jest to nie tylko symboliczny gest solidarności, ale przede wszystkim konkretna forma wsparcia dla Ukrainy. Fundusz uczestniczył już w odbudowie wielu cennych obiektów kultury, a w planach są kolejne projekty mające chronić ukraińskie dziedzictwo przed skutkami wojny. Podczas spotkania z minister kultury Ukrainy Tetianą Berezhną rozmowy dotyczyły również ochrony zabytków w czasie konfliktu zbrojnego oraz rozwoju współpracy między instytucjami kultury obu państw. Ministrowie poruszyli także temat walki z rosyjską propagandą i dezinformacją, podkreślając potrzebę wymiany doświadczeń w przeciwdziałaniu zagrożeniom informacyjnym. Rozmawiano również o przygotowaniach do litewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2027 roku. Litwa zapowiada, że będzie aktywnie włączać Ukrainę do wydarzeń kulturalnych organizowanych podczas prezydencji oraz wspierać współpracę muzeów, teatrów i innych instytucji kultury. W ocenie resortu kultury wizyta w Kijowie potwierdziła, że strategiczne partnerstwo obu państw obejmuje dzisiaj nie tylko kwestie bezpieczeństwa, ale także wspólną troskę o zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego. Kilka minut gotowej piosenki może kryć za sobą godziny słuchania tych samych fragmentów, poszukiwania odpowiedniego brzmienia oraz pracy nad miksem i masteringiem. Nasz dzisiejszy gość, Eryk Kluk, produkcji muzycznej uczył się samodzielnie. Wszystko zaczęło się kilkanaście lat temu, gdy zobaczył, jak Martin Garrix stworzył utwór na żywo w studiu radiowym. Zaintrygowany pobrał program muzyczny i zaczął eksperymentować, nie podejrzewając jeszcze, że przypadkowe zainteresowanie przerodzi się w trwałą pasję. W rozmowie opowie, dlaczego nie istnieje jeden właściwy sposób tworzenia muzyki, jak z melodii rodzi się pełna kompozycja i gdzie kończy się obsługa programu, a zaczyna się prawdziwa współtwórczość. Porozmawiamy również o perfekcjonizmie, zmęczeniu wielokrotnym słuchaniem tych samych dźwięków, współpracy z wokalistami oraz emocjach, które towarzyszyły mu, gdy po raz pierwszy usłyszał swój utwór w radiu.
1: Nie kończyłeś studiów z produkcji muzycznej, lecz uczyłeś się jej samodzielnie. Czy pamiętasz moment, w którym pomyślałeś, że to nie będzie już tylko proste hobby?
2: Na pewno takiego momentu nie było, bo to był raczej proces ciągły i nigdy nie traktowałem tego w sposób zawodowy na początku. To była po prostu pasja, która się pojawiła tak w ogóle swawolnie, znikąd i nie potrafię nawet objaśnić konkretów, co mnie zahaczyło w tej kwestii. Po prostu jakoś to się samoistnie stało i to dzieje się po dzień dzisiejszy. I rozumiem, że raczej nie dam rady chyba tego odejść, bo faktycznie kiedyś nawet próbowałem sobie wymyśleć jakiś, nie wiem, tryb życia, w którym nie byłoby produkcji muzyki, a i tak zawsze do tego wracam, bo jest pasja i nie wiem, co jest tego źródłem, ale to po prostu jest.
1: A jak wyglądały właśnie twoje początki? Od czego zacząłeś naukę i co było dla ciebie najtrudniejsze, gdy nie miałeś nauczyciela ani gotowego programu działania?
2: Wszystko się rozpoczęło bardzo akurat w ten moment, dobrze pamiętam, bo w ogóle zawsze miałem jakąś taką pasję do muzyki, słuchałem jej bardzo dużo różnego typu, na różnych językach i po prostu kiedyś sobie ujrzałem, jak Martin Garrix, to chyba raczej legenda już sceny muzyki elektronicznej, prawdopodobnie w roku tak 14 bodajże, 15 na radiu, tylko nie pamiętam, czy to było radio jakieś skandynawskie, czy to niemieckie, no w każdym bądź razie sobie na żywo, na radiu robił utwór. I po prostu zobaczyłem, że coś tam ściska jakieś przyciski, ten utwór się rodzi na oczach i zaciekawiłem się, jaki to jest po prostu program. To pobrałem jego, zacząłem sam ciskać, coś tam sobie ogarniać i w takiej postawie to było przez dłuższy czas, może lata dwa, ale w jakiś moment po prostu to zaczęło nabierać kształtów. Jakoś, nie wiem, pojawiły się jakieś konkretne utwory, przynajmniej coś podobnego na to, co słyszałem kiedyś i po prostu ze świadczeniem, z biegiem czasu to po prostu no, nabrało taki obraz, jaki to ma teraz.
1: A samodzielne tworzenie też daje dużo swobody, ale może prowadzić do utrwalania błędów. Po czym poznawałeś, że rozwijasz się we właściwym kierunku?
2: Nawet dotychczas, chyba powyżej 12 lat zacząłem tym się zajmować, dotychczas nie wiem, czy idę właściwą drogą i pytanie, czy ta droga w ogóle jest właściwa, czy my możemy określić sztukę, czy to możemy stawiać w jakieś ramki, nie wiem, prawilności i tak dalej. Możemy to chyba mierzyć sukcesem, ale też każdy sukces odbiera po różnemu. Komuś to jest jakiś tak nazywany ten social recognition, to znaczy, czy ludzie rozpoznają, nie wiem, twój jakiś firmowy dźwięk, czy rozpoznają ciebie osobiście jako artystę z twarzy, to albo jakieś, nie wiem, cyfry, osiągnięcia akurat w płaszczyźnie jakiegoś, nie wiem, wynagrodzenia bądź nominacji, to akurat zależy wszystko od tego traktowania i tak, na pewno nie wiem, czy ten sukces się odnosi. Co do utrwalania błędów też, dla kogoś to może być błędem, a dla kogoś odejście od jakiejś niestandardowej konstrukcji utworu bądź używania pewnych instrumentów w wygląda niewłaściwy sposób, to nie jest błąd, to jest kreatywność i często takie rozwiązania akurat prowadzą do zmiany tych szablonów, które występują zazwyczaj, no nie wiem, w muzyce pop i tak dalej. I to sprzyja tworzeniu się nowych gatunków i to jest ten taki chyba logiczny rozwój sztuki, muzyki w pierwszą kolej.
1: A może był jakiś jeden z twoich utworów, który dla ciebie był przełomowy pod względem poczucia, że potrafisz stworzyć coś, pod czym się naprawdę chcesz podpisać?
2: Chyba tak, to było też lat chyba tak 8 temu. To po prostu to był chyba jeden z sukcesów, kiedy to mój utwór był udostępniony, remix na utwór Rosaria Melamente na pewnym z kanałów YouTube i to przez miesiąc chyba tam, czy parę miesięcy nabrało 300 tysięcy obejrzeń, to zrozumiałem, że jednak to, co robię, że to rezonuje dla kogoś, w kimś. I że faktycznie, że ja mam ten potencjał i że ta kreatywność, no że to może być te tworzenie nie tylko dla siebie, ale że są ludzie, którzy no, będą tego słuchali. To chyba ten przełomowy moment mogę wspomnieć.
1: A jak wygląda produkcja piosenki od środka? Co dzieje się między pierwszym pomysłem, a wersją, którą ostatecznie słyszymy w radiu lub w serwisach streamingowych?
2: Też tego nie da się określić, bo niektóre piosenki tworzą się za, może to być i 3 godziny od A do Z, to znaczy wszystko bardzo zależy od wielu czynników, czy ten utwór sam się podoba, bo zazwyczaj jak robi się jakieś demo, wraca się do tego w następnym dniu, to czuje się, że coś jest, nie wiem, niedoskonałe, że to potrzebuje jakiegoś dorobienia, może coś trzeba zabrać, może coś trzeba dodać, czasami wraca się, rozumie, że on jest gotowy, to nie da się tego określić w żadnym wypadku.
1: A co zazwyczaj pojawia się u ciebie jako pierwsze? Melodia, rytm, brzmienie, emocja, a może nawet pomysł konkretnego artysty?
2: W moim wypadku prawdopodobnie to jest melodia. Podczas tworzenia ja się chyba opieram najpierw o wybór nie elementów perkusyjnych, akurat melodii, tego jakiegoś dźwięczania, może to może być linia wokalna, może to być linia basowa i dopiero jak już mam, bo akurat sądzę, że akurat to kształci ten, nie wiem, vibe, ten nastrój utworu i już w następnym kroku dobieram akurat perkusję i takie dodatkowe smaczki. To jest akurat moje podejście. Wiem ludzi, którzy mają wolę zacząć od perkusji. No, każdy ma swój sposób na takie rzeczy.
1: Słuchacz otrzymuje kilkuminutową piosenkę, ale nie widzi godzin prób, poprawek i odrzuconych wersji. Która część pracy producenta jest najbardziej czasochłonna, choć pozostaje niemal niewidoczna?
2: Też bardzo zależy, bo każdy producent ma swoje podejście. Komuś zależy, aby utwór zrobić czym szybciej i mają wysokie tempo produkowania. Znaczy nawet sami świadomie podwyższają to tempo, bo na pewno jak się słucha tego 3-minutowego utworu, to jak się go produkuje, to czasami nawet w tym tak nazwanym lupie, w zakoleniu, słucha się, nie wiem, 4-sekundowego urywku i to się kręci. Naprawdę chcesz, nie chcesz, to takie rzeczy zasiadają w głowie i się, od tego się po prostu da się lekko zmęczyć. To bywa różnie. Jeżeli artysta, wokalista bądź autor tekstu no po prostu chce sobie napisać dobry tekst, to stoi po prostu w tym lupie i dużo czasu na tym przechodzi, da się od tego zmęczyć. Ja osobiście także robię mix master. To jest ten proces akurat, kiedy skleja się całokształt utworu, bo on dźwięczyłby dobrze na różnych platformach, między innymi to też jest proces kreatywny, to zazwyczaj, jeżeli mam do miksowania swój utwór, to dla mnie akurat ten etap jest jeden z trudniejszych, bo oprócz tego, że tak się dużo nasłuchałem jego podczas produkowania, to jeszcze raczej siebie zaliczam do pedantów i chcę, żeby to dźwięczało dobrze, to spędzam po prostu ogromną ilość czasu na to, żeby to dźwięczało w taki sposób, jak ja sobie to wyobraziłem w głowie. Nie zawsze to się sprawdza i tutaj na tym na pewno dużo czasu się traci. Znaczy to nawet nie mówię, że się traci, ale że akurat się spożywa. O, to tak.
1: A gdzie kończy się rola osoby obsługującej program i sprzęt, a zaczyna się rola producenta jako współtwórcy piosenki? Jak duży wpływ masz na jej charakter, emocje i ostateczną formę?
2: Ja sądzę, że to też zależy od samego producenta. Powiedzmy tak, jak się spotyka, no wyobraźmy sobie, że się spotyka z wokalistą i robi się utwór specjalnie według wizji akurat wokalisty. To oczywiście rozumiesz, że człowiek przyszedł do ciebie z pewną wizją i ty masz raczej zadanie za jak najlepsze odzwierciedlenie do realizacji tego pomysłu, w którym do ciebie osoba przyszła. Natomiast jeżeli to są warunki takie bardziej w kontekście kolaboracji, to wtedy sądzę, że da się połączyć po prostu różne gusty, różne podejście i ta granica, ona się zaciera. W każdym razie ona się zaciera, bo dlaczego jest tak dużo producentów, tak dużo innego typu artystów? Bo każdy ma swoje podejście, ma swój styl i różny styl działania, bo ktoś może się zwrócić do 3 producentów, ktoś może zwrócić do 50 i na przykład jeden z tej 50 mu będzie odpowiadał. Po prostu mają, nie wiem, wspólne jakieś wajby, podoba się jak człowiek to realizuje, bo nawet zwykły przykład teraz bardzo popularny, jak Kanye West zwrócił się do Timbalanda, by zrobił mu drumsy, no, perkusję na Harder, to co akurat było samplem Daft Punku, nie? To on próbował, szedł do jednego, drugiego, trzeciego producenta, bo chciałby to dźwięczało jak Sexy Back, który był po prostu hitem w tamte czasy, nie? To po prostu Timbaland potrafił to zrobić i to akurat przypadło do gustu Kaniego. No i tyle. To ja sądzę, że tutaj też nie ma tak wyraźnej granicy i to zależy od prawdopodobnie od celu końcowego, od zadania, które ty otrzymujesz. Czy artysta chce zrealizować to w taki sposób, jaki on to widzi? Ty musisz, nie wiem, jak tobie podają na przykład jakiś referenc, tak, jakiś utwór, po który się opiera i zadaniem jest zrobić tak samo, czym bardziej, nie wiem, najbliżej jak da się według podobieństw, a gdzie nie, gdzie jak to mamy koncept kolaboracji, to po prostu kreatywność na maksa się wykręca i robi się po prostu co się chce i patrzy się, co z tego się urodzi.
1: A jakie było uczucie, kiedy po raz pierwszy usłyszałeś w radiu swój utwór, nad którym pracowałeś? Czy słuchałeś go wtedy jak zwykły odbiorca, czy analizowałeś każdy szczegół produkcji?
2: To jest przekleństwo, sądzę, producentów, bo od momentu, jak sam zaczynasz produkować, to nie da się słuchać muzyki to w taki sposób, jak przedtem. Nie wiem, przynajmniej u mnie to ja widzę, jak się słucha jakieś piosenki, to po prostu wyobrażam to, jak ona była tworzona. Ja przed sobą widzę te ścieżki dźwiękowe. A jak słuchałem swojego utworu, który po raz pierwszy, to raczej była podekscytacja. No, w każdym razie, że moja sztuka została zauważona, to raczej swoje piosenki są traktowane nawet trochę inaczej. Akurat czasami tak, da się słuchać swoich utworów taki, o, a jednak tutaj zrobiłbym lepiej, zrobiłbym inaczej z biegiem czasu, ale to jest akurat, to jest chyba na tyle rozpowszechniony problem, i to każdy artysta ma takie zagadnienie, po prostu trzeba odpuścić. I też bardzo fajne podejście, że trzeba zrozumieć, że muzykę robi się nie dla innych producentów do porównywania się, do udowodnienia czegoś innym, a robi się dla słuchacza. A słuchacz, on zwykle, który raczej nie ma do czynienia z produkowaniem muzyki, to on po prostu to odbiera trochę inaczej. I nawet wygląda coś, co ty zrobisz w najprostszy sposób. Nie ma w tym żadnego triku, to jest po prostu bardzo banalne podejście. Zwykle mu słuchaczu może to jest potrzebne, bo przecież 6-roczny najpopularniejszy

0: najpopularniejszy utwór, to jeden z utworów, to jest Sabrina Carpenter Espresso, nie? To jest zbudowane, po prostu są wzięte tak nazwane lupy, takie już gotowe ścieżki dźwiękowe. To była gitara bodajże, to była perkusja i chyba jeszcze jakiś element. Z jednego paku, to znaczy z platformy, która udostępnia jakieś takie też lupy do dyspozycji, do tworzenia, to po prostu z jednego paku, z jednego miejsca są wzięte te trzy dźwięki. Na tym jest zbudowany cały utwór, który teraz nie wiem, ilą przesłuchań, tam już chyba zbliża się do miliarda czy ileś, nie? Okej, jako producent to rozumiem, że to jest no bardzo prosty sposób, ale to działa. I nigdy nie wiemy, co zadziała, dlatego zawsze warto mieć w głowie, że no nie wszyscy są tacy jak ty, nie wszyscy są producentami i do tej kreatywności trochę inaczej się odnosić, do raczej nie do kreatywności, a do tego, co ty potrafisz stworzyć.
1: O produkcji muzycznej rozmawialiśmy z Erykiem Klukiem. Przenosimy się za granicę. Rosja informuje o jednej z największych ukraińskich operacji z użyciem dronów od początku wojny. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony minionej nocy systemy obrony przeciwlotniczej zestrzeliły ponad 600 bezzalogowych statków powietrznych. Rosyjskie władze potwierdziły również uszkodzenie centrum logistycznego firmy Wildberries w obwodzie twerskim. Nie podano informacji o osobach poszkodowanych. To kolejny atak na infrastrukturę największej rosyjskiej platformy handlu internetowego, określanej często mianem rosyjskiego Amazona. Ukraińskie drony zaatakowały także rafinerię ropy naftowej. Kijów od kilku tygodni konsekwentnie prowadzi działania mierzone w rosyjską infrastrukturę logistyczną i energetyczną, starając się ograniczyć zaplecze wykorzystywane do prowadzenia wojny. NATO informuje o wyraźnym wzroście liczby incydentów w przestrzeni powietrznej przy wschodniej flance sojuszu. W lipcu myśliwce państw NATO były podrywane do startu alarmowego dwukrotnie częściej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Takie dane przedstawiło dowództwo połączonych sił NATO dla Europy Środkowej i Wschodniej. Jak podkreślono w raporcie, zwiększona liczba interwencji jest związana z rosnącą aktywnością rosyjskiego lotnictwa wojskowego w pobliżu granic państw sojuszu oraz częstszymi przypadkami niezidentyfikowanych lotów. NATO zaznacza, że wszystkie incydenty były na bieżąco monitorowane, a podrywanie myśliwców ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej państw członkowskich oraz szybką reakcję na potencjalne zagrożenia. Niemcy mierzą się z narastającymi skutkami rekordowej suszy. Poziom wody w Renie, jednej z najważniejszych rzek transportowych Europy, nadal spada i dzisiaj może osiągnąć najniższą wartość w historii pomiarów. Coraz płytsza rzeka zaczyna poważnie zakłócać transport towarów, a eksperci ostrzegają, że konsekwencje mogą odczuć nie tylko Niemcy, ale również cała europejska gospodarka. Już teraz część firm żeglugowych musiała całkowicie wstrzymać rejsy, ponieważ statki nie są w stanie bezpiecznie poruszać się po zbyt płytkiej rzece. Inne jednostki nadal kursują, jednak mogą przewozić zaledwie około 1/5 standardowego ładunku. To oznacza większą liczbę rejsów, wyższe koszty i opóźnienia w dostawach. Przewoźnicy podnieśli ceny transportu już w lipcu, a obecnie stawki są nawet trzykrotnie wyższe niż jeszcze w czerwcu. Przedstawiciele branży żeglugowej podkreślają, że alternatywy dla transportu rzecznego istnieją, jednak ich uruchomienie wymaga czasu i odpowiedniej infrastruktury. Tymczasem problemy z dostawami mogą odbić się na niemieckim przemyśle, który w dużej mierze opiera się na transporcie surowców właśnie Renem. W związku z pogarszającą się sytuacją minister transportu Niemiec zwołał dzisiaj nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami przemysłu i biznesu, aby omówić możliwe działania. Ren jest drugą najdłuższą rzeką Europy Zachodniej i Środkowej oraz jednym z najważniejszych szlaków transportowych kontynentu. Tą drogą przewożone są m.in. węgiel, paliwa, zboże, chemikalia oraz ładunki, których transport koleją lub drogami jest znacznie trudniejszy. Problemy związane z niskim stanem wód dotyczą także innych europejskich rzek. Na Dunaju rekordowo niski poziom wody zmusił Węgry i Rumunię do ograniczenia zatrudnienia pracy części elektrowni jądrowych, ponieważ woda z rzeki

jest wykorzystywana do chłodzenia reaktorów. Wszystko to pokazuje, że skutki tegorocznej suszy coraz mocniej wpływają nie tylko na środowisko, ale również na energetykę, transport i gospodarkę całej Europy. Po 2 dniach intensywnej aktywności uspokoił się wulkan Fuego w Gwatemali, jeden z najbardziej aktywnych wulkanów Ameryki Środkowej. Władze oficjalnie ogłosiły zakończenie erupcji i zezwolili ponad 2000 ewakuowanych mieszkańców na powrót do domów. Służby podkreślają jednak, że sytuacja nadal wymaga ostrożności, ponieważ wulkan może ponownie się uaktywnić. Erupcja trwała około 50 godzin. W tym czasie z krateru wypływała lawa, a słupy popiołu unosiły się nawet na wysokość 6 kilometrów. Choć bezpośrednie zagrożenie minęło, eksperci ostrzegają, że w okolicy wciąż zalega popiół, a ze zboczy mogą osuwać się rozgrzane fragmenty skał. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. Gwatemala leży na pacyficznym pierścieniu ognia, jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie obszarów świata. Wulkan Fuego wielokrotnie zmuszał mieszkańców do ewakuacji, a jego najtragiczniejsza erupcja miała miejsce w 2018 roku. Wówczas zginęło 215 osób, a kolejne 215 uznano za zaginione. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Jakub, Oktawian oraz Sława przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14.30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia!